wakubana uri mwadza pamurambe ukajikwendra wakubana ungari mwadza pao nedzi paro mwanadzo wakubana uri mwadza pao vayekelane kava kuone wakubana uri mwadza pao uwe ukandri uyilo makovanyana wakubana uri mwadza pao kulisinisine kuivanyadzani nga kutsaniseka kholu muhunuka matsiku sasabusi lusaka ne kutsapao machina kumani mutwa kona yo.

ni muthu wa kona vangede go dzi tsapao dzikira go muhunu ka matsiko satsa busilo si yimbila basi ku mahunya dzi tsapao dzipari dzikinyeta ulongo nemu mitumone wakubana vadzitipona awu muholo wa kuva vavatsinyana padukwana ku hambalani avo ku tsepeta pona akeli resebi poko kushukumane anga vanga dzi tsapao dzitsanisa ku muhunu ka matsiko dzi tsapao dzedzi uhamuka nyama yekuba nouri mwadzi tsapao uhamuka dzipari kuba nouri mwadzi tsapao uhamuka vadongo kuba nouri mwadzi tsapao kasi ukwihi male.

akhamusele totokheni makungu ya kona manda ni mpela kakuvi vadimi hambi vachi mwendwa dimi vachi dziva atiwa tikuti fanelo tava mami hambi ni malungelo yakuve vachi tikota vachikota kupatana akhamusele totokheni loku mpela vachi dziva kupatana vana sikota kuvi kupatana akhamusele totokheni.

0: Jenju akotany mito chocolatin ni nornise jaok e chikati joit ni 46 minutos a singa kale na maneka je salsana.
1: Papsi, tá sabendo, né?